0: Jesse Pretzer Pressy, Power Wieselo, Anna Maria Pretschneideritz, Power Wies, Baby Wies, wo wir im Tisch be Donnerschenjo, Petschminchino, da schätzt dich.
1: Nabosne, so.
0: Magenta Cornelia Kuriatova, sis Wittinze.
2: Fahrrad, Jerzy Przeproszeni, Ksnidani, z burami w okolinie w Rukomaj. Zweseli są przez nieoczekowany podałk, a poda się na pucz. Jakoby skupinka kompletna, prosi fara najstarszego bucha se pomodlić. Knieże, mnie grała przez butranku. Se zapoczyna modlić. O mój Boże, co to będzie, sebi fara myślisze. Ale bucha se dalej modlisze. Szmałc nie może uczuć, a ty, lubi knieże, tyś cyle dery wiesz, za muka nicza w osobitego za mnie nie je. Nie miał nas tam z buchami. To pak starego bucha nie myliše, on se dalej modlisze. Ale, gdy se to wszystko poradnie zmiesza, często se dery w opiecie, potem lubuju tu te pieczwo. Tuś knieże, ty masz nasze żywienie w twoich rukach. Gdy se wiece stawaja, ki se nam ne lubia. Gdyż mamy runie ciężkie brymio nieść. Gdyż nie możemy zrozumieć, czego dla, a co se runie stawa. Potem pomaj nam. Zcierpnie doczekać, donisy ty z myśleniem czysta za nasze dalsze żywienie gotowe. A to dzień w dzień. Dobre ranie.
0: Dobra Cornelia Kuriatova ze Svitince, wynadałku faskie wikarie tam nie szyje. 4 minuty do 6, dobre ranie. Lena zbiła.

A ja sądziłam, jak spiesznie czas bieży mi z tym męczyną po szesczycie. Andreas Wiking wam wydruje wysłańskie hodzinie zaspiła. To je Michaela Melcowa. A, Boże na biasze, co ty szpudlam? Posłuchajcie do poszestrzeń, wita nas Zywia Grzeszczak.

0: Dundag.
1: Lube dzieci, biehacze w tej szrady bosy połudze albo siedzicie runie bosy za snydanskim blidom? Bosy biehacz jest trochę, a ty je nóżka. Jako dziecko masz ponu nóżku. Przez pojib na wszelakich podwochach so podczasu forma noj zmieni, a muskulatura przybiera. Ona może swój nadok lepiej spełnić, mianowicie całe ciało stabilizować, a dere przez świat kroczyć. Biehacze w poprom rady bosy?
2: Hoj, to dzie. Když je to taky reálný půjč, a také ty jsou jako skvůdny, když je vonka čupvo, pon to ty derečiny, ale když je to pon taky je s kamenami taky půjč, to pon vůžiče bolí, ale ty druhé napříjemné, jo.
3: Also ja nicht nur gerade wusste, dass ich ab und zu hat ja da eine Tuki, aber da nutzt du bin, dass ich das nicht einmal gemacht habe, da nutzt du bin, hat er ja aber lau.
1: Aua, nichts gutes Putschik je ideal ne za bosse Bärnje. Bola deutsche Neubrüder raus, hat schnell ich hat am Nickelke Troppe. Jeden geschirrne Bosse kodje je bitter schappern, a to niemale po Litadwo.
4: Jutro, da kann ich ja den Schornslickam, wo du jutro na Konja Dille, bon hat ich da Oktober nie Tak jo, můj rámík.
1: Přitom on celé dokvádne láda, dokáž stupí.
4: Já jinak přes město běžu, abo teď, když já na trávě popuču jsem, abo na bolu, abo níže tak, já to šučom bosinike jsem, a to já kustom vít mám, že může běžet, že snadno jen kamen kus hube neleží, ten dům jako zvobinč. Cigarete, tam ja nachám nutzt tupič, takže to je trošče nepříjemné. To je, a črupu, abo tak, tý kamene, to popuhom, docela nic.
1: Dotalnie jeszcze żen je do niczego zwer stupił, a so zranił. Drude ludzie dziwne na niego ladaja.
4: Te dzieci ladaja, wozyczku siedza, albo pyszy popuczu, a pon mami, papi praje, ladamo, tu nie bose, a pon nasi wydyle ladaja, a pak 3 maja, bo te bose są w wozyczku. Te dzieci są motoryniście za to.
1: Jak pak je z bosybijaniom na horcuch dniach przy cice czy stopeniach w mieście? Kamenia ta pwonina może so z czasami na 70 stopień w oczoplicz. Puh, kytro horcu.
4: Ja si po moje puczyki potam, a moje kuczyki. A to ja, ty masz ta, wiesz, ty w mieście, ty stare mieście wyle, ty ne granitkameny, ty wulke. To ja pom przyjomne, no kiesz, ty tu czupo tu hinak, wate da ja zas.
1: Asfalt pono tomu horcu tu duo dżerzi. To wiedziatyś dzieci, kiesz rady bosybijaja.
3: Nic rady na asfalcie, albo idzie na kamenach. Dokiesz, bomboli na noj.
5: Na trawę takie szun, fajn, z przyjemne zaczuczoty.
1: Wiele we przyrodzie są dzieci też w prozyńskim lewie w wodę o Henrychecach byli. A co się tam rano odczynili, w tym słyszycie jutrze na poczywyczych wiatr.

A tež na popołdnišo hodziny sće wutrobnje witani menujcy na burske popołdnio na Niepilic dwer, na Niepilic statok w równom jutce od popołdnia. Tam zmija liczny svedzień, a jak tež sami pisaja, wszystkie są przeprosone. No, wy tež dojedźcie si raz tam na biesadu, na dobre tykanc, na dobre kofej, a vo sebie na dobru arjanu biesadu. Doktor Taste spiewa.

Kutba. Do, tutaj jest omadny chodziny. Trio Akumple, Sofia Hiduszkiec, Jörg Weisselberg spiła po koncercie, a Klaudia Metaszec ze Skulowskiej Wosady ze Suszec. Sedam inženov posedem ich.

Sören Torpegård Lund spiewa, że forwigar jem. To ryka tak wiele przewożone z mojej bieżnej finszczynu predahać so do mojej podach. No jak popoladamy też na dalsze informacje do dżęcniejszego dnia, predahać so do mojej podacze, stano, zcie też dżęca popuczu z waszym kolesom, albo zcie piszy popuczu do serbskiej Łużicy, zcywa też do hornie łużyskiej przyrody. Też bliższa przyroda menuce wabi, na przykład tak mianowany biosferowy rezerwat UNESCO Łużyska hola a hatte. Na 30 hektaru wulki je wonne areal, a tu tun leži w okresu maj Budyszina Zolac, mie swoje recami niskie biwe wodu w osbokom a Budyszino. Središčo rezervata je dom 10 hatowy stroži a topola hučine. A nitko kečbu, wy kiš rade fotografujecie, a macie też k tomu dobro wučko. Za was je so wubobabo wosebite wubieczowanie. Przychodne wulet minu też fotografować móc. Hać do 3 augusta możecie mienujcie swoje najręcze impresje zapodać, a to na fotowym wubiedzowaniu OHTL. Kiwa pieniężny myto 300 euro za prynie, a dalsze hać do 14 miestna. Pytanie są motywy ze sprzyrody hatu a wodzizną, ale też ze sratarstwa, lesnictwa albo rybarstwa, równie tak jak żywienia a dziewo w regionie OHTL. Dalsze informacje namakacie w naszej app MDR Serbia. Już was to zajmuje.

0: 8 minut po napovosemih. Mjesenarodni ferijalni kurs Srpskog instituta za srpsku reč a kulturu sađenca za i 2 tjedni dolgo so vidomostnice z Nimske a cijelo svijeta tak rec na šulsku vauku, sidnu abo zanju, ale pokuknuti štile praktiske do srpskeho svijeta, to poveda nam dr. Fabian Kaufürst.
1: My mamy na kuzie pat 2 ekskursje. Jedna pojedzie przez Kluk Szlichajn do Daniel Wiesda, na Was, dalej do Wielkich Żarów. Tam mamy szudzom też serbsko-rocznych partnerów, którzy nas wiedzą albo nam informacje podawają. To jest jara zajmowa Ariana ekskursja po Severnej Hornej Ewangelskiej Łużycy. A tu drugą niedzielę, potem 2 augusta, podamy się przez Kościcy, gdzie chcemy Bożą Mszu opytać, przez Swinionu, Kloszto, do Kukowa, a dalej do Worklec a Smyczkec, gdzie szudzom też nieco ze serbskiego żywienia zonimy.
0: Hej, a wiace w obdzielnikach międzynarodnego kursa, co ich tam wabi, a za co się so potem zajmuje, słyszycie iż za 10 minut pola na serbskim rozwosu. 10 po napół 8 się.

0: Agenza Cornelia Kuriatowa ze Svietince. Fara dziarzy przeproszenie k snidani z burami w okoliny w rukomaj. Zweseli są przez nieoczekowany podałk, a poda sa napuć. Jakoby skupinka kompletna, prosi fara najstarszego bucha sa pomodlić. Knieże, mnie grała przez butranku, sa zapoczyna modlić. O mój Boże, co to będzie, sebi fara myślisze. Ale bucha sa dalej modlisze. Szmałc nie może uczuć, a ty, lubi knieże, tyś cyle dery wiesz, za muka nicza w osobitego za mnie nie je. Nie miał nas tam z buchami. To pak starego bucha nie myliše, on sa dalej modlisze. Ale, gdy sa to wszystko poradnie zmiesza, często sa dery w opiecie, potem lubuju tute pieczwo. Tuś knieże, ty masz nasze żywienie w twoich rukach. Gdy sa wiece stawaja, ki sa nam ne lubia. Gdyż mamy rune ciężkie brymione jest. Gdyż nie możemy zrozumieć, czego dla, a co sa rune stawa. Potem pomaj nam. Zcierpnie doczekać, donisy ty z myśleniem czysta za nasze dalsze żywienie gotowe. A to dzień w obdzień. Dobre ranie.
1: Dobre Kornelia Kuriatowa ze Svietince, wynadoku a zamówi z dosci farskie wikarie w Banczycach Kukowie.

0: Milena Łuczeniec.
1: We czopwym deszczyku najtko ja uniszczę czopwy w licznym czasu. Sześć połosem. Ach, krasy tytul. Gert Werner zpiewa pod kulowem we holine rynczy wrost. Ach, na niego też rady słuchamy, a to dżensa jeszcze w cele 8-bitej kombinacji Dr. Taste.

0: Policja z G.
1: W obróć nakładna auta, kotrzyż bije przez bez przypowieszaka po puczu, niemcy to zatylślepo, jest czwórtk po południu w Gamincu prasnu. Cicy czyletny szofer bije z tutym nakładnym autom bez przypowieszaka na walskie drozy po puczu, gdzieś po prom niebiesmy jedź, a cóż na zapadną drogę odpoczyć. Przy tym dotnie się zadna w obróć na prawym boku chodnika a so pukne. Przez czyść bu fasada domu obszkodzona, też ci parkowane auta su so obszkodzili. Jeden muž sa tiež přes praskot lohce zraní. Šofér nakladná auta pak v opušti najprv do miestna nezboža bez toho, aby policiu zvonil a vosta potom v vysokosti počtinčanskej drojstiel. Vecná škoda v učenia ženieže 3500 eur. Sredovičo prasne tiež ve Vojerecach, 7,5-letný bú ze Škodovku na droze Alberta Einsteina popuču a převidža při odpočce na Halštrosku po všem zdaču trabi 6-60-letného, ktorýž by poprom všetie zbomil a zraze do neho. Šofér trabia sa lohce zraní, v obie auče dobie štej sa vodflec a tiež čirivo vúbieža, vo ktorýž dobieša sa potom vo neho v obora starač. 15-40 eur škode násta, kšižovanišťo by dlhší čas zašľahane. A paduši po boru noce na sredu v Bivej vodže neznači pokradnichu pri Bertolt Brechtovi S1 a posta v hodnoče 3000 eur, za kotriž policia netko pyta.
2: A keď bú rajkanie se svojami, to je večná škoda, zomiešu un vicnú škodu.
1: Hej.
2: Nedom 12 po 8.

0: abo my wszyscy możemy przy tym sobą rzeczyć, jak maja minucy wupadać, co tam ma się chore molwać, ja nie tak prawie respektywnie, możemy też designować. Jak to będzie, Katka, co możemy czynić?
1: Hej, możemy nasze faworyty wuzwolić, choć to 21. septembra mamy my wszyscy, po takim ludzie Europie składność, co na online napraszniku k dżesacz naciskam wopczylić, Se wobladać a wotwosować możecie na internetowej stronie Europejskiej Centralnej Banki. Mm-hmm. Tute dżesacz naczysku buchu od Europejskiej Centralnej Banki ECB prezentowane a su wuslidk designu weho wubieczowania, tiež designerojo pšindu tu z Europy. Mm-hmm. Kunz leta potom wuzwoli rada ECB jeden z namiatu, doniž pak potom nuhe bankunki w ruko manageržime to woprodzište jacere leta zajndu. Za tute nuhe bankunki by ECB dwie teme postaj Prynia je europska kultura. Mm-hmm. Na prynie stronie są tam sławne Europianki a Europianio widzieć. Kajś Ludwig van Beethoven, Marie Curie, da dostanę naskę 20 euro bankunku. Leonardo da Vinci, tu ma naskę 100 euro, bo wiesz, ja go preponuję. A Maria Callas będzie na 5 euro bankunce widzieć. Mm-hmm. Na zadniej stronie pokazuje się potem skupiny ludzi, na przykład kuo, ludzio na dżile, albo też wonka na niekakim namieście. Mm-hmm. To są skierę takie moderne interpretacje. A druga tema bankoku, reka Riki Abdaczki, a winuje so europejskim ekosystemem. Prydnibok, tun winuje so takam, miastrujem Matisz Bycz, nasz baczon tam zwoprazniany. A na zadniej stronie bankoki widzieć su europejskie instytucje, na przykład Europejski Parlament, Europejska Komisja, ECB. To budżemy sa po takim dobić za niekotre lita rożenować od naszego akta triumf, a tak dalej, że się nie koronia na bankokach widzieć. Jasne, że te namety też już wobladała, a przekwapiło mnie przy tym je, że su wiacere namety sa zapotali, kotoż nie interpretuje ta Nie interpretuje się wertykalnie, ale horyzontalnie. To potem to, co te mesocze trają, bo komuś nie leża.
0: To trichy.
1: Trzeba mieć nowe muszne znano.
0: To się k tomu najznano, sedam Louis Tronk, ten już to przemysł. Unikę się, aby była. Udrobnie dziękuję, Katka.

0: No, to bieše gęsztajka biła żuma, bo sobie w Ralbicach. Tam jest stadion Jurija Renzla, Real Madrid Camp, jest so przewiet. Cyby tydzień newsy potem nadrobniejszo jeszcze raz, też informujemy o tym, co jest so tam stało. No, hajdyś chcecie wy jako dorosczeni. Tam woprodzie też raz widzieć, co są dzieci szitko nazonili z czydzieńca na wulki finale proszeni. A to od popołudnia, po przypołudnia dwie maj. Tam dały ja pomij. Tam dała braćna Kowalska, a tam dała woprawdzie dobra sportowa kopańcowa atmosfera. Po takim też wy lubi dorosczeni, czy tam wutrobnie proszeni, zobychcie się to, co cyle w omierie raz jeszcze wobladali. No hoj, a nie tylko strzelimy wam, lubi dzieci, jeszcze ręczy postru predahać so do pruzninskich, haj zabiru podacze.
1: Lube dzieci, biehacze wy też rady bosy po łódce albo siedzicie runie bosy za snydanskim blidom? Bosy biehacz jest trochę, a ty je nóżka. Jako dzieci masz ponu nóżku. Przez pohyb na wszelakich podłogach so podczasu forma noj zmieni, a muskulatura przybiera. Ona może swój nadok lepiej spełnić, mianowicie całe ciało stabilizować, a dere przez wit kroczyć. Biehacze wy poprom rady bosy?
2: Hoj, to dzie. Když je to taky reálný půjč a také ty jsou jako skvůdny, když je vonka čupvo, pon to ty derečiny, ale když je to pon taky je se skamenami taky půjč, to pon vůžiče bolí, ale ty druhé napříjemné, jo.
3: Also ja nicht nur gerade wusste, dass ich ab und zu hat ja da eine Tuki, aber da nutzt du bin, dass ich das nicht einmal gemacht hätte, da nutzt du bin, hat er ja aber lau.
1: Aua, nichts Gutes putzig je ideal ne za Bosse Bärnje. Bolla deutsche Neubrüder raus hat schnell ich hat am Nickelke Troppe. Jeden geschirrne Bosse kodi je bitter schappern, a to niemale po litert wo.
4: Jutro, da kann ich ja den Schornslickam, wo du jutro na Konja Dille, bon hat ich da Oktober nie Tak jo, mój rámik.
1: Při tym wun celé dokładne lada dokaz stupi.
4: Ja inak przez miesto běžu, abo tedyž ja na trawi popuču sem, abo na bolu, abo niče tak. Ja te šučom bosenike sem, a to ja kustum vít mám, že muža běžet, že snáno jen kamen kus hube ne leží, ten dům ja kus hubenč. Cigarette, tam ja nachám nutz stupič, tak ište ja trošče nepříjomne. To ja, hat šrupu, abo tak tej kamene, ten popom docva nic.
1: Dotalnie jeszcze żen je do niczego zwer stupił, a so zranił. Drude ludzie dziwne na niego ladaja.
4: Te dzieci ladaja, wozyczku siedza, albo pyszy popuczu, albo mami, papi prawa, ladamo, tu nie bose, albo nasi wydyle ladaja, a pak 3 maja, albo te bose są w wozyczku. Te dzieci są motoryniście za to.
1: Jak pak jest bosybijaniom na chodcach dniach przy cice czy stopieniach w mieście? Kamenia ta pwonina może so z czasami na 70 stopień w oczoplicz. Puh, kietro chodco.
4: Ja si po moje puczyki potam, a moje kuczyki. A to ja, ty masz ta, wiesz, ty w mieście, ty stary mieście wyle, ty na granitkamene, te wulke. To ja pomyślałem, ne, no, te tu czupo tu inak, wate da ja zas.
1: Asfalt pono tomu chodco tu duo dżerzi. To widział tyś dzieci, kis rady bosybijaja.
2: Nic rady na asfalcie, albo idzie na kamenach. Dokisz, bomboli na noj.
5: Na trawę takie schon fajn, also przyjemne zaczuczoty.
1: Wiele we przyrodzie są dzieci też w pruzyńskim lewie w wodu Henrychecach byli. A co się tam realno odczynili, w tym słyszycie jutrze na poczywyczych wiatr. Dundak!

wiecie, ze spokiwami. Pokazać cudzysz na leczny swiedzień, gotrysz w odmieje, so jutce na niepielic dworje w rownym odpowodniacjoch z dujerskiej hudbu, a też wieza z dobry jedu, a ja przeco za so praju sztuś z slipjanskiej wosady wódny so domaj na oczy, jest sam wina. Po takim tam tuś to so poskici, a nasyczeni potom też budżecie. Kino pod tułym niebiom, so dzieńca poskici wieczornym gumcu od wieczora 9 zapocznie so film Michael wo znatym spiewariu Michaelu Jacksonu. Potom możecie so podać na wiesny swiedzień do serbskich Pazlic wodzieńca wieczora, gdyż tam 6 natocza piwo, a potom maja tam też dzieciacy kino a wiesne wubiedowanie. Jutce potom po południu hiżo koparski turnier wita a wabi, a wieczorie za starszu a mucz Modzinu, a niedzielu potom też rańcze piwo ze skapału Horjany. Miłoczanska skala też przeproszuje przy krawatowym kamieniu, a to wodzieńcy, że chodzi do niedzielę na serbski kulturny swiedzień, kiszryka Witaj Festiwal. Czera na wieczór są tam też jeszcze raz wulki plakat, wulku szczinowinu, tak prawie do prawego kuta stajli Riana je pomolowana. Witenski plakat Witaj cele wulce tam stej, tak możecie dożywić tam kunst tydzienia, koncerty, dziewaniczki, filmy, ryje, a dalsze poskitki. A potem możecie sobie dżęca jeszcze na wukodżowanie ze spedagoguku za hojacy zela ponacz. Je to nakwatanie minieneho piatka niewiedra dla dobiesze szako so wukodżowanie przestoczyć. Dżęca so nakwata od popudnia na wieczora 5, lebo prajnać do wieczora 7. Dobranie przyje serbski rozwoz je 10 minut do 9.

0: Magenta Cornelia Kuriatova ze Svetince.
1: Farad jaži przeprosiny k snidani z burami w okolini w rukomaj. Zveseli są przez nieoczekowany podawk, a poda sa napuć. Jakoby skupinka kompletna, prosi fara najstarszego bucha sa pomodlić. Knieže, mie grała przez butranku, sa zapoczyna modlić. O mój Boże, co to będzie, sebi fara myślisze. Ale bur sa dale modlisze. Szmauc nie może uczuć, a ty, lubi knieže, tyś cele dery wiesz, za muka nicza wosebitego za mnie nie je. Nemio nastamy z burami. To pak starego bura nemelesze, on sa dale modlisze. Ale, gdy sa to szitko poradne zmiesza, często sa dery wopiecze, potem lubuju tute pieczwo. Tuś knieže, ty masz nasze żywienie w twoich rukach. Gdy sa wiece stawaja, ki sa nam ne lubia. Gdyż mamy runie ciężkie brymio nieść. Gdyż nie możemy zrozumieć, czego dla, a co sa runie stawa. Potem pomaj nam. Zczerpne doczekać, donisy ty z myśleniem czysta za nasze dalsze żywienie gotowe. A to dzień w dzień. Dobre ranie.
0: Dobre Cornelia Kuriatova ze Svetince w nadoku a samowitosti farskie wikarie w Pančicach Kukowie. Ci menšine dođe večiche, a nadžiobne so vam vaš svet neviači na zlubost čudla medla Andreja Špitankova spiva. Dobre ranie, ci dođe večiche.

Künste genias, bliżsi bliżują z wielkimi kszacami deriem, aż czasy za to rozsłużili z groma, że z nami na nie niaselisz. Dowolowe impresje czekają zase na was, na serski festiwal jowam kazane, żniowne zwierzenia se zachopiju. Szo to grają rolu żinca naszym programie, przy mikrofonie jo za was Ania Kochel-Czwarcowa. Witam was uczelnia, życzę wam rydne żyjenie.

0: Žižek Rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastian. Vecarského programa.
1: Jo, nežli až naša rádiová familia se udajo do dovolá super kelo suduce a tam něco doživijo, což nejsou zaplanovali.
2: Oh, jo, to redne.
3: Ja som malcnejšie ako ty, staka.
2: No, to búžame ešte vidieš, môj ľubý kialik.
4: Gledajtej, nebúžtej pre malcnej.
3: Co gotla, nesmio staka, si s kľasom tak bezáš.
4: Ďokuláš.
2: Co ga jo to? Zart niži. Takie nieco.
4: Janu derje aż niesel se przewaliła.
3: Co ga z twoim klasom jo staka?
2: Och, gaby to wierzywa, Miluszka.
3: Jo tam nieco dokusol?
2: Nie mogu naraz wiecy dybaś.
4: Žiuno.
3: To dem przepytowasz. Nan, co my kola są na głowu stajisz?
5: Ja myślę, moja pekę na głowu stajisz.
3: Niekak Josef Rejszas. Zapacu.
4: Opytaj mi jen do szyknych smierów siegasz.
2: Taka przestoka je teke nieco rytnego.
5: Gledaj raz, taka. Tam kwiki kwitu. Smiją je szybasz?
2: No, co go dla nic? Te są naprzaudu rytne. Takie kwitki przy nas w gumnie nie mamy.
4: Co go dla to obszecy i szynioco?
3: Jeszcze Njoco se oprašaš.
4: Ugleda za tým, až bužome kľaso domov šiščaš.
3: Zavisče, bužo star na to nieto rejša spúraš.
2: No ja, no dere, až nesme ešte tak daleko jeli.
5: Mám kvetky za stakiko.
4: Tepak si riedne naščipala, Mila. Ja šiščím dokusov kľaso a vy pejježašo južo do priedka.
5: Nie. Ja som tekel kľaso šiščaš.
3: A ja tekel to svúša k tomu.
5: Sme žinca tak daloka trogovali. A sme samo nesnate kvitky namakali.
3: K tomu se groni expedícia, Mila.
1: Jo, panu sumili, veta jo naša radiova familia miła rydne żyn, pszału ekspedicju sumili, jo to szieszko słowo, możemy pak teke kronić uliet, życem teke wam lubisz i się wiele wiasela przy ulietach a ekspedicjach, ale nie lepiej brzeze panu.
0: Raz, dwa, trzy.

0: Аж бешко віче то граше сарських копарьо, піцню, упадньо, то сме вам южо гронили, проблем граярьо добиш нямаю яно муске, ще віце проблематиски йото при женскецем балокопанью. Мястим суквіщі дали женскеце балокопарське муство Виктория Охоза бешко віце не граю. Віце ви, мій колега Григо Клім, Grigor, co jo se stało?
1: Jo, ako tamna grajarka Paula Simulic jo mi groniwa susi ku końcu jo te grajnie doby rozpuścili. Najwiecza liczba grajarko jo uszej pesza ciża z czalet groni Simulic, a z tym jo drie przestare, a jim nie razi jo nowy dorost dobyś.
0: Jo to jano problem w ochozy?
1: Nie plażinskie cego balokopania jo situacja szuzi problematiska w regionie dajo jano jeszcze mało żinskie cech mustwo jeszcze na przykład pla energia choszebus albo SV Waka choszebus a na niekutach dajśnych miestnach to jo szedny trend żinca dajo jadnorje wiele drugich sportowych pobytowanio żiši wejsach megocini szakuraki sport a konkurencja jo wielika za na serbo jo to zase problem dokola Kabuža za dvě leše přijduce mistrstvo evropských menšinů, ta Europiada, tam dej daž teke zase ženské cimustvo a bužo to upomínanie dost štolnost jadeských krajarkov skromažíš kroni Simulic.
0: To veznamenio až snaž ve přichal, že žedno jadnučke ženské cisárske mustvo veci nebžo existirováš?
1: Ja se myslím tak daleko ještě nejo, jaká to také pla Europiáde jadno měšané mústvo, gornosjárske, slipjanske a dolnosjárske a to kroní také v Zakske pýtajú tam kandidátky a Paula Simulic tam ještě nažijú, vena co zájem ubožíš pla tých mústvo, ako ještě dajú, napríklad také pla z jednošovného mústva Börkové Vietošo, tam budú vednenta nekutáre ochoske ženské sobograš.
0: Po takém, vestanjom optimistický, my že Grigor, až se nás informujú, Mirovom vo ženskecem balokopaniu na našich sach.
1: Všasem.

0: Nie, na Festival Rika Vitae Festival dokisch moj prini album, moj prina tače, Vitae Rika war. Muss mo po nien Konzert, před 4 Liter, jo organizowali, a pon jo nike tum Festival. So, da živil.
1: Po takim wyższe takim muzykare wasza umielskie mnie ja jakie schwarz, a wy bużasz a takie ustupowasz, k tomu przyjrzamy jeszcze, nie pery raz co dojśpisz z takim festiwalem. Toga ja nie to ten czyjszy Vitae Festival?
0: Hej, na heimu zema lewo prajo kulturu, umielstwo pokazać, što jest mu jako mode Serbia cinema. A ja sam učnik, a to da su haj koncerte šetce dere zamjetiš, jo tu bi Vužice jen koncert hrač. A mu cema poprovom ljudi romađe činješć, mode a stare, a vod Sveski, a vod mjesta, tež dena Vužica, a hone Vužicu romađe činješć. No, a cema poprovom jednoš jen dobro festival činješć.
1: Co jas nasz ušti hynac ako na drugich festivalach? W miłoczańskiej skale to jo nic, przy krabatowym kamieniu to jo wesibna atmosfera tam?
0: Hej, to jo jara wesibna atmosfera, jo jen rum za wumiostwo, a za przyrodu, a też za przychodu, za przychod.
1: Ja.
0: No, a ja sam w towarstwie Nucka, Paulo Kamieniak, towarstwo, a musimy nik młode ludzi, którzy noa w towarstwie smy, a chcemy naszą wic czynić, a pokazać. To miejsce to bony ze skulpturami, haj ta przyroda, ja wiara wosobitna, to jest einfach ein jara realny rum.
1: Na co możemy się jasadzić w tym programie? Nie wierzę raz, które kubki tam ustupują, a penga nie bużo ja na muzyka takie przednoski, nic, albo workshopy takie.
0: Mamy dżęca, jeden dziecię z Polsku, Oskar Mier, też Walburga Waldzic, jest Izabela Kalduska, Raja, która znaczy są od soundtrack, od Polonaz von Rika Hanka. A potem ma Grit Lemke, jeden przednosk, wod serbskim filmom, a pon pokazamy też krótko filmy, wod Wulica film, a pon też Maja Nagel hier budla, a majen jen rozmu, a soboto mamy pon też Dzioniczki, kajesz na przykład serbska Rea, z dorosłymi, dziećmi, a też koncerty, a też przepfarbenki. Ja so weselu, so Janka Hanka, Raja, a też Berlinska Droa. To mamy jara dobry serbski program, potem koncerta, ja pan też dysku.
1: Ja to tak nieco za dolno serbski publikum.
0: Wieso, a mamy też jo w naszej skupine, która ten festival też organizuje, też dolno serbskie przeczele. No, a mamy też hostia ze Zdelno Łużice, ale też ze Sredzne Łużice. A też z Polski, a też z Berlina, a z Lipsku, ale to tyle pisane.
1: Pisane publikum, a pisane program. Po takie możemy się jasylić na Vitae Festival. Żynca się zachopio konkretnie w którym czasu?
0: Cioch, 15 godzin. A sobotu mamy od 10 brunch, a od 11 startuje te dziewaniczki.
1: Groni, Jakub Czornak, jeden z tych organizatorów Vitae Festivala Żynca a Wicze we Miłoczycach. Jo, uczobny rzek a wiele uspycha a wiasela życzymy wam.
0: Uczobny rzek.
1: Jo, a jakie szwarc, nie to takie za nas bywa.

0: Náš menovitnik je byl zase pilný. Kaž se za serske menia zajmu jošo večo pohradajo a co ve znameniu, pen mežešo se nenta jaselíš na nový žiel našeje série.
1: Mienia ujasnione. Ved našago menovitnika doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Grožišťo. Ve menu grožišťo som ho už raz pýdal. To je bylo už pred nekotarými letami a pepša vem, to mi je tak jasné, až nemusím to žinca vespietovať. Ve dolnej Úžice je grožišťo mi dve sovu na nímsky grödič a grödč. Ale je ešte češa viac, aber samo miestačko, to pak má v nímske riece cevo hynakše mi, Sonnewalde. Cewo we podwiatzorje dolnej Łużycy. A zone, swinco, ga pasujo do nientejsznego lieszejskiego casa. Je przecej wesepny fenomen, gaż miestność ma we serbskie a niemskie riece rozdzielnie mieni. Niekak, a to słowo używam wiedobnie, dokolaż cesto dość nie wiemy, co godla to tak jo, z takim, niekak za serbska a niemskie luże rozdzielne aspekty są byli ważne za pomienienie. W tym parze jest serbskie pomienienie jasne. Ho, na przodu jo było stare grożiszczo, kotereż jo było za serbskie luże w okolinie charakterystyczne. Ale niemskie mnie. Gela w cwince obswieszczona znasz pieda w rodowaniu tej gele. W to jo też jiwne pomienienie. Ale znasz, to pak jano meja idea, jo Sonnewalde to napřešivne susetnego miesta Grabin abo Finsterwalde. Ho jo svietvo, tam jo šamno, to by megovo se pošegovaš na naturu, na přirodnú vegetáciu abo na pestu brodovania ve srežovieku, ako obje sedlišča stej nastavej. Liec taka idea jo pšava, to nie wiem, asi wie, to njama nic cynič ze serbskima mienioma Grožišćo a Grabin, ale veto jo to pšašenje, ktereš mi rovno zabiera.
0: Doktora Kita Křižanka, menovitnika ved Serbskega instituta, čo slyšeli za dva týždňa, bužo zase na reže.

Petkia cor du na piwo zmakam przyjaszelu, przypiuję obo winie za bytniom cas, to jest piwo Martin Aitner. Jo a tak, de ugly dasz kynz tyżynia obo. Co szkuli teke gotujo, że mysza przytom stoja jasele, to rzucę wam Ania Kochoec-Szwarcowa.